był ani fujarki, tylko mądur szabelka to moje znaki. Fruwać też nie umiem, bo nie jestem ptak, tylko se rozrywam, gdy se gwizdę tak. Fruwać też nie umiem, bo nie jestem ptak, tylko se rozrywam, gdy se gwizdak tak.